Moja punca ma perfektne nos. Kok se gunca nobe nos. Nasmejana i skos in skos. Ja to se otako ne bi zalubil. Kdo pr tak ne pamet zgubil.